się zgadnął, trzeba zejdra, to mu jedno wsiekną, że jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíší, ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo.